Atali 16 woke left home dice on fe. Unya kaluga hota jena na tesi de hadi no do na ma joy son safe. Fajabeli mena keja se mwa jono kastiama idea zonye koto. I pissed my pain ukaza.